0: Shimomo kuitlawi y canopa cocolistli dengue. No papil moyotzit lenkipishtok ni cocolistli, tlakati campamanto cat, shitla papaca, shitla ishzakwa, shitla ishlapacho, tlatikita el toxete postli o setle yatlenkisentilia at, iwanayok titekiwiash kumahawa, shimotzakwa, iwan shimotekili pahat, ijinoti momanawis. Achimoneki shikin mokuitlawi koneme, tenanzitzi, tetazitzi, iwan siwametlenkonewake. Matizakwilika, nitla hueltilistli sansejo, ma ashtikawaka matechpanoniko colistli, ikatlazotlalistli Veracruz, hueyitlanahuatiketl.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.